Zdarzy ludzi w uczeń, powiedział, że to warto być tutaj. Zdarzy ludzi w uczeń, że to warto być tutaj.